zakończył lament lisa. Ech, nie pojem sobie dzisiaj, gdzie sadełko całe znika. Źle wam robi ta muzyka.

0: Jeden jeleń,
1: dwa duboczki,
2: trzy torboczki,
3: cztery spacki,
4: pięć patyczok,
5: szyszko wronkił,
6: siwy synyczok
7: i sam łoron.
8: Dziewięć drozdiów,
9: dziesięć dyczat.
10: Zawsze wszystkich was
11: zabijeczu.

0: tak jak to jest ukryte, no tak, ale to są na odkaz.
1: To jest teraz magia? Nie. Kultura?

Jakim był, chodził do szkoły za tych komunistycznych czasów. W podręcznikach historii były takie znajomki, jak na brandenburskiej bramie stoi wojak polski i ruski, trzymają falu pobiedy nad Niemczyną. Brandenburska brama. W moim maleńkim kraju fan nie wiszają na monumentach. W moim maleńkim kraju, daleko od Desy, tam, na Lemkowyni, do fan lemwiter, a monumentom gore syni. W moim maleńkim kraju nadziei nie mają dywizji, ta do cna podibni żyją i mierają.

miłości. Niedojrzałe grono, wzięto na stół Allaha. Tu perełki wschodu, z morza uciech szczęścia porwała za młodu. Truna, konche wieczności do mrocznego łona, skryła je niepamięci i czasu zasłona. Nad nimi turban zimny błyszczy wśród ogrodu, jak buńczuk wojska cieniów i ledwo u spodu zostały dłonią giaure wyryte imiona.

Róże edeńskie, uczystości stoku, odkwitnęły dni wasze pod wstydu liściami. Na wieki zatajone niewiernemu oku, teraz grób wasz spojrzenie cudzoziemca plami. Pozwalam mu, darujesz o wielki proroku. On jeden z cudzoziemców oglądał ze łzami.

Zareklamuj siebie, swój biznes albo swoją działalność na antenie radia LEM FM. Gwarantujemy atrakcyjne ceny i możliwość dotarcia do szerokiej grupy słuchaczy. Masz gotowy materiał? Prześlij go nam. Jeżeli nie masz, pomożemy Ci go zredagować i zmontować. Nie trać ani minuty. Skontaktuj się z nami. radio@lem.fm. Zareklamuj się w LEM FM.

Dvojuridne. Po szybi sleza tecze, oseny persza. Zeleny jeszcze świt, lito odlem sto,

kapynka smutku i pierwsza oseny po szybi tecze sleza. Po lici kapla wody tecze solena, zatumanene oczy po szybi za tamtą, bezdonia smutku i pierwsza solena po lici tecze woda kapla.

odbywać się momenty. Momenty, co może posudzić, odsudzić, zneważyć, poniżyć. A nikt to nie widzi. Ale w głębi duszy zaznieva to Boży głos przez naszą sowieść. Czom tak plan rozdumujesz? Czom masz takie plany dumka na swojego bliźniego? I tak nam to dzisiejsze słowo mówi o tym, że Chrystus i dnes chce wypowiedzieć nad każdą duszą paralizowaną toto słowa, odpuszczając ja tobie grzechy przez swoich służyteli. Stać przyjdzie, przynieść chorą duszę, żeby zaczuć toto prenadherne słowa. Ale też mówi nam, żeby merkować i na nasze dumki. Jak reagujemy my na naszych bliźnich? Żeby nad nami nie zaznili słowa, czom tak plano rozdumujesz o swoich bliźnych u swoim sercu. Sława Jezusu Chrystusowi.

Radia Web FM. Przypominam sobie, jak to inicjatywa wyszła nie od mnie, ale od Gambara właściwie. I jak nie wykształt, to tam zawsze powieści szło imienia i nazwiska. Ale co nie powiedzę, jakby kurs cinało. No to pan już wypada powieści, że Jarosław Cechanowski.

Перегляд тижня порталу LEM.FM. Понеділок, 6 липня юлія 2026 року. В місті Загонь відкрили пам'ятник Едмунда Егана, авторвісти Петро Медвід. Як інформував Лазло Гельмеці, приматор мадярського міста Загонь, 1 юля 2026 року святочно перед будовою окресного уряду в Загоні відкрили бусту Едмунда Егана, реформатора господарства, котрий записався своєю реформою і до історії Русинів. На відкритті брали участь Рагнар Альмквіст, посол Ірландії в Мадярську, Федір Шандор, посол України в Мадярську, як і Йожеф Бочкай, генеральний консул Мадярська в Ужгороді. Autorem biustu jest skulptor Roman Murnyk, rodak z Irszawy, jaki żyje i pracuje w Użhorodii. Bustu mistu podarował poseł Ukrainy w Madziarsku Fedir Szandor. Cytuję. Edmund Egan był fachowcem irlandzkiego pochodzenia, który na końcu XIX stulecia zajmował się gospodarskim podniatem karpackiego regionu. Program, który wypracował i który później prosłał się jak Eganowa akcja, był zamierzany na obmedzenie wysaleństwa, rozwytek gospodarstwa, modernizację zemleplictwa i zlepszenie usłowi życia miejscowych komunit, napisał prymator miasta Helmecji. Dalsze cytowania. Jego robota leżyła trwały ślid w historii karpackiej kotłowiny. Napisał dalsze prymator i z tym, że jak prygraniczne miasto wydziad kluczku rozwytku współpracy przez granicznych odnosynach i społecznym dumaniu. Cytowania. Chcemy budować region, w którym młode ludy wydziad swoją buduczność, gdzie płatyć się robyty, mate biznes, osnowate rodyny. Edmund Egan narodził się 3 juli 1851 roku w Seli Czaktornia, dnes Madziarsko. Był ekonomem, o którego pochodzeniu pisze się dakole jak o szkockim, dakole jak o irlandzkim. Absolwował gimnazjum i pak wyższą ekonomiczną szkołę w niemieckim Halli. Dalsze studował prawo u Wiedniu. W 1897 roku był członem roboczej grupy, która miała realizować plan rekonstrukcji gospodarstwa rusyńskich komitatów znamy i pod nazwą Werchowyńska akcja. Plan Egana rachował i zwiększeniem pełnogospodarskiej wyroby w oblastiach i z równiną pośrednictwem modernizacji, rozszerzenia ornych zemel, tworzenia kooperatyw na sełach, oświtą selaniu na prawą ku modernemu gospodarniu. Werchowyńska akcja była uśpiszna, zapisała się do historii. Na Egana był 20 septembra 1901 roku zrobiony atentat. Na pochoronie brało uczast 12 tysięcy selaniów i ściły podkarpackiej Rusy. Na pamięć rusyńskiego dobrodytela był na mieście atentatu zbudowany monumentalny marmurowy krest, który pak komunisty odstronili. Rusyny zbudowali nowy pamiętnik, który był odkryty w roku 2010. Wtorek, 7 lipca, julia 2026 roku. Wrzeszowski samosprawny kraj, Koszycki samosprawny kraj i Zakarpacka oblast podpisali dokumenty ku osnowaniu zgrupowania Wihorlat, autorwisty Petro Medwid. Przeszywski i Koszycki, samosprawny kraj i z ukraińskim partnerom zasnowali Europejskie Zgrupowania Terytorialne Współpracy Wihorlat. Ideo pierwsze takie słowacko-ukraińskie zgrupowania swojego typu i lem drugie w ramkach Europejskiej Unii. Partnery podpisali osnowajucze dokumenty w poniedziałek 6 juli 2026 roku, informowała choworkynia PSK Dasza Jeleniowa. Zgrupowania mają trzech partnerów. Przeszywski samosprawny kraj PSK, Koszycki samosprawny kraj KSK i Zakarpacką Własną Radę. Nowa kapitoła odnosyn. Cytuania. Zgrupowania odkrywa nową kapitołę słowacko-ukraińskich odnosyn i z dosiachą na rozwytok prygranicznego regionu. Dneśnym podpisom nasza obszcza wizja dostała jasną i oficjalną podobu i bizowną neje formalną strukturą. Powił predseda PSK Milan Majerski, podla którego się tym tworzy silny, realny i moderny instrument, którym się nadwiązuje na rok budowania dowiry i transformuje się to do modernego formatu, który jednoczasno odkrywa drzwi ku nowym sredstwom z Europejskiej Unii. Dalsze cytowania. Wierzę, że będę prawdziwym katalizatorem rozwytku, stability i prosperity naszej społecznej terytorii, powiedział Żupan Majerski. Zgrupowania Wihorlat podla predsedy KSK Rastisława Trnky żytelom koszyckiego i preszywskiego kraju odkryje drzwi ku nowym projektom, które podwyższa jakość ich żywota w prygraniczu. Pro nas jest pozytywną wieścią, że zdobudemy mocny instrument pro efektywniejsze czerpania groszy i z fundiu Europejskiej Unii i innych międzynarodowych źródeł, powiedział dalsze Trnka, który przypomniał, że osnowania zgrupowania Wihorlat jej wyznacznym krokom ku złączeniu Słowakii do obnowy Ukrainy. Kultura, sport, ale i ekologia. Zgrupowania Wihorlat mają być wykonanym organem współpracy w oblasti regionalnego rozwytku, drachowej i bicyklowej infrastruktury, ekonomiki, innowacji, nauki, badania, jak i turystycznego ruchu, a żywotnego otoczenia. W
centrum jeho uwagi mają byty i temy ludzkich dżereł, a oświta, zdrowotna i socjalna opieka, jak i podpora kultury a sportu. Tak samo budą aktywności cilene na ekonomiczne temy, ochranu przyrody czy biodiversity i na wzajemną pomoc w przypadku przyrodnych i innych katastrof. Cytuania. Dnes jest historyczny dzień i historyczna dia pro nas wszystkich, nasze regiony i pro nasze krainy Słowakiju i Ukrainu. Powił za ukraińską stronę predseda Zakarpackiej Obłasnej Rady Roman Saraj. Wierzył, że ten dohovor nie będzie tylko na papierze, ale że będzie transformowany do żywota w podobie mnożstwa zrealizowanych projektów. Dopełnił. Pierwszą zadaczą Europejskiego Zgrupowania Terytorialnej Współpracy Wihorlat będzie wypracowanie strategii rozwytku w okremnych obłastiach. Na osnowie tej strategii wstanowić spisok priorytetnych programów i projektów, a jednocześnie czasowy i finansowy harmonogram. Wyznaczny krok podporany dyplomacją. Osnowania Europejskiego Zgrupowania Terytorialnej Współpracy nadwiązuje na międzywładny dohovor o czerzgranicznej współpracy między Słowakią i Ukrainą z roku 2000. Jednocześnie jest rezultatem obowiązków, które wychodzą z dohovoru o współpracy z maja 2023 roku między PSK i Zakarpacką Obłasną Radą. Do inicjatywy załączył się i Koszycki Samosprawny Kraj, czym się ukryplat koordynowany przystęp na szerszy terytorialny urowny i z ohladom na geograficzne, transportne i obszczestwenne związki z przygraniczną obłastią na ukraińskim bocie. To wyznaczny krok podporuje swoją uczestnią przedstawicieli dyplomatycznych korpusów, poseł Ukrainy na Słowakii Mirosław Kastran, generalny konsul Ukrainy w Prieszowie Wołodymyr Kamarczuk, generalny konsul Słowackiej Republiki w Użhorodzie Henryk Sasaj, jak i eksperty na zagraniczną politykę Aleksander Duleba a Edward Burasz. Sereda, 8 lipca, juleja 2026 roku. Besida z Oksaną Hraban-Lichtańską. Autor Natalia Małecka-Nowak. Długi czas chodyła lemkowyną i czurzyną, ta besidowała ze starszyma ludźmi o bosorkach, rokach, wiruaniach, worożeniu, aż i o upirach i innych strasznych riczach. O tym kole kolesy besidowale lempotych szeptom. Efektem terenowych badań i literaturnej roboty jest cykl autorskich słuchowisk Wyszeptane. 10 opowiadań polem kiuskie, osadzonych w świecie dawnej lemkowiny, a inspirowany są pamięcią paradawaną z pokolenia na pokolenia. Z Oksaną Hraban-Lichtańską besidujemy o granicy między etnografią a literaturą, o języku jak nositelu dostomnenosty, a też o tym, czym warta co granity historii, które rokami wypowiadali lempił hołosom. Oksana Hraban-Lichtańska, dijaczka, inicjatorka i koordynatorka sospilno-kulturnych projektów, autorka lemkiuskiej literatury, wersiów, bajok, śpiwanok. Zanima się też tłumaczeniami. Realizuje audycje i filmy dla Radia Lemko i Lemko TV. Też edukatorka. Wede online'owe zaniacia z lemkiuskiego języka, projekt Faj po słomu w sospilnych mediach, spiutworyła czasopis dla Dity Lemkoland. W 2025 roku nahorodzona drugim miściom za opowieść po lemkiuskie w konkursie opowieść Syła Riżnoridno organizowanym Instytutem Językowej Różnorodności Polszczy. W 2026 roku laureatka ex aequo pierwszego miścia drugiej edycji tohoże konkursu. Nahorodzona twórczość będzie prezentowana podczas Noczy Opowisty w ramach 21 edycji Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Opowiadania w Warszawie. Natalia Małecka-Nowak, co było impulsem, żeby sięgnąć po takie temy? Taka historia powtarzana doma, taka przypadkowa i inspirująca stricza? Oksana Hraban-Lichtańska. Ja od dawna chciała napisać opowiadania osnowane na lemkiuskich wiruaniach. Wsenia ciekawiło, co ludzie powiedali, co mało w sobie jakiesu tajnu. Czułam, że te opowiesty propadają, zbiliją, ludzie pamiętają dlemfałatkę. Sama zaczęłam zabywać, co czułam przed rokami, a nie zapisałam, za to ryszyłam pozbierać, co jeszcze ostało. Dołgie roki jem zwidłała ludzie o rozmaite wiruania, strachy, tradycje, obriady, legendy, a gadałam też w starych knygach, gazetach. W ramach literaturnej stypendii, którą przyznał mi minister kultury i narodnej spadkowiny, wełam terenowe badania na Lemkowynie i Czurzyni, besidłałam z paru dziesięcioma ludźmi, hołowni lemkami starszego pokolenia, ale nelem, adże byli i młody ludzie, które pamiętali opowiesty swoich didiów. To nie był impuls, ale dumka, która rozwijała się długo w mojej hołowi, motywowana tym, żeby sochranić nasze, kulturę i język. Taj podaty dalej. Chciałam też dity do młodego pokolenia lemkiu i zadumowałam się, co ja lubiła, kiedy ja była dietwaką. Straszne historii i wszelijakie inczy, bo ja wse lubiła słuchaty. A seryt moich opowiadań najdete takie, od czego moros po herbety pide, taj to, co dast spokój i zworuszyt.
Z jednej strony to bardzo atrakcyjna tema, wirłania, porożenia magiczne, nadprzyrodne siły, strachy, a z drugiej co ciężko było zbierać materiały podczas terenowych doświadczeń. Starsze ludzie czasem mają opory, żeby opowiadać o takich rzeczach. Oksana Hraban-Lichtańska. Prawda, po bliższości ludzie nie są rady o takim opowiadaty z rozmaitych przyczyn. Dekotry się hańblat, inni powiadają, że w takie nie wierzyć i inni nie znają. Ale kiedy tych samych ludzi widziałam na premier tyczule o hrokach, powiadali, je, dostałem hroki, oj, jak nie hołowa boliła. Nie była to lekka robota, ale dumam, że moi besidniki porozumieli, że mogą mi zawieryty. Kto chciał opowiadaty, ale nie chciał, żeby ho nagrywaty, szanowałam to i zapisowałam se na papery, co mi powiadali. Nikogo nie przesyłałam, rozumiałam i chodziłam się z tym, że nie każdy chce być duaty. Znałam, że tema nie lekka, za to opowiadania mają na hołowok wyszeptane, bo motywy do moich tworzył były podawane przez pokolenia potychy z tyszenym hołosom. Prebars dziękuję wszystkim ludziom, co nie przyjęli i podzielili się swoimi wspominami. Bardzo jem też wdzięczna tym, którzy do nich zawele albo poraili do kogo pity. Kiedy dach to chciał mi iszczyć to se opowisty, ja wse rada prydu, pobesiduju, posłucham. Obiecuję dobry się tym zaopikułaty i szanuaty to, co mi dach to podaruje. Natalia Małecka-Nowak. De i jak idę granicia między autentycznym przekazem, który poczuła z odbesidnikiu, a literaturną fikcją. Oksana Hraban-Lichtańska. Wszystkie opowiadania to literaturna fikcja zamieszczona w realnym świecie, na Lemkołyni. Bardzo bym chciała zapisać słowami obraz lemkiwskiego seła, żeby słuchacz albo czytacz mógł się perenesty do dawnosty. Nie było to lekkie, bo sama jem się na seli nie chowała. Do tego seło moho dzieciństwa, gdy się babi pomachało prysini albo kołotyło na masłach budęci, to już 90. roky. Nie zaznałam dawnej Lemkołyny. Znam ją hołowni z opowiadań ludy, których opowisty zbieram rokami. Moi mama najwece mi pomogli to świt odtworyty, przypominali swoje dzieciństwo. Kiedy idę o wirłania, to niekotra historia nie jest perenesena jeden do jeden, bo chciałam stworzyć też to swoje, autorskie. To i nie dałoby się opisać historii od ludy, szak byle to lemstriamby. Premierom od paroch osób czułam, że bosorkę porablali i brali korowam mołoko. Jeden mi powił, jak bosorka mała to robity, drugi powił, jak ją poznaty, a trzeci, to może pomoczy. Ich opowieść często zaparała się w jedni minuty, a ja na osnowie wirłań stworzyłam opowieść na 40 minut. Mogłam napisać te opowiadania czysto zdumane, ale nie chciłam, bo stojałam o to, żeby male etnograficzną i edukacyjną wartość, żeby słuchacze albo czytacze male szansu poznać lemkiwską kulturę. Besiduję, że lemkiwski to język, który chcesz sochranyty i popularyzowaty. Dla kogo w pierwszej czerzi male byty to te opowiadania? Dla tych, którzy już besidują po naszemu, czy raczej dla tych, co aż teper odkrywają swoje koreni? Oksana Hraban-Lichtańska. Bardzo bym chciała, żeby dać szansę poznać tot świt każdemu, kto będzie to chodził. Nikogo nie dumałam stawlaty w pierwszym riadzie. Na pewno priorytet

Budę w publicznym prostorze najdijde i do polakił. Jak da komu to budę zaważało i ne budę chciał knyżkę za zbukom, to jeho problem. Ja się od swojego nie odhovarju. Nie chcę robić biznes, mam czysto inne motywacje. Jak pracowałaś nad językiem, żeby schosnować dawne słowa i konstrukcje z osłownikami, dawnymi knyżkami, gazetami, ty jeszcze inaczej? Oksana Hraban-Lichtańska. To te dawne słowa i konstrukcje to mi hneszni język. Ja besiduję tak, jak napisane są to te opowiadania. Nie brałam nieznane mi słowa, bo chciałam, żeby to była moja besita. Do słowników zazerałam tody, jak nie znałam albo nie byłam pewna nazwy do jakiego nariadia gazdiwskiego przedmetu. Po polsku też ich musiałam sprawdzaty. Pewno najdę się i takie, to stylizowane na bajku albo bardziej liryczne, to tak na sztoden nie besiduję, ale stoję o to, żeby hoarety tak, jak dawno hoareli nasze didołe. Miechneszni język to dołhe roky praci, tworzenia, audycji i filmów, pisania, prozy, poezji, śpiewanok publicystycznych tekstów, słuchania ludy i archiwalnych nagrań, besidowania z ludmi i dla ludy, czytania knyżok, gazet, listów, hrebania w słownikach. Wierzył w to, że hodno odbudowaty nasz język, wytorchaty burjan, co się zasijał za wszystkie roky po wyseliniu, ale to wymaga wielczesnego trudu. I nie zrobić to za jeden miesiąc, rik, a nie dekadu, bo robota z językiem to droga, która nikoli się nie kończyć. Ale to możliwe. Wyczunęłem w sobie, jak moja besida się zmieniła, ale w moich kamaratów, który każdego dnia roblat krok do przodu, żeby paradoksalni pite do zadu, do besidy z dawnej lemkowiny. Cy dawny wirinia lemki traktujesz hołownie jak element folkloru, cy raczej jak ważny element grupowej pamięty. Oksana Hraban-Lichtańska. Wydaje się mi, że jedno równa się z drugim, ale dodumuję się, że idę tu o wahu. Czy to lem ciekawynka, czy to jest ważne i potrzebne. Tak to mi by rzeczy, a takie zabobony. Ciekawe, ale aż to takie komu i tym podobne. Ja na to pozaram czysto inaczej. Pełno dneska powiemy, że naukowci doweli to i sese, lem popry tym pamiętajmy, że jest i takie, że to niechodno pojasnyty. Nikoho nie chcę perekonuaty, żeby wiryl w porablania upieril liczenia modlitwą najkażdej wiryt w sztochocze. Ale majmy na pamięty i szanujmy to, że dawno nasze didowe w rozmaite wiryle. A ich dneska ludę wiriat. Ja nie opisuję wirowania i obriady, żeby dokazywać, że to prawda, lem chcę podaty kulturowe wartosty, adże to one wkazują nasze korzenie. To ty kuskę tworiat nam obraz lemkowyny i lemkił. Możemy zrozumieć, czego ludzie się bojali, dechla dale pomicz, jak nic nie było dla nich przywiązania do Boha i cerkwy, choćby cerką nie dopuszczała na premier liczenia modlitwą po wkuszeniu hada, jak trymali się swoją, czym pojaśniali dla się niezrozumiałe, co sobie opowiadali, kole nie było roboty i priale na wieczirkach, jak tworzyli swój moralny system, jak peresterichali przed grichom i nachwariali do uctywego życia, jak byli symbolem mocnej wspólnoty i zdrowia. Na premier żelizne przedmety w welejnych tradycjach, ta ich idni inczoho. No i jeszcze się hniłaty, że ludę w zabobony wiriat, bo to czas naszego człowieczego obrazu. To te wirłania wkazują wrażliwość i wartosty naszych predkił, które zmicniali ich jak hromadu. Możemy w to newiryty, ale szanujmy dawne, bo to czas lemkiwskiej kultury, która przetrzymała stolicia. Natalia Małecka-Nowak. Czego możemy się nauczyć od mieszkańców lemkołyny przez ich wirłania i opowisty? Oksana Hraban-Lichtańska. Jak wielką siłę mają wartości kulturowe podawane pokoleniami besidowanym słowom. Czudowe było odkrywać daszto nowe, wynachodyty, co jem jeszcze nie czuła, ale też prebarsy nie tiszyło, kiedy wece ludy powiło to, co już znałam, bo zrozumiałam, że odtwarjam to tu grupową pamięć. Jak jem daszto naszła w starych knyżkach, a po tym kto sy młody powtórył, co ludy powidali 150 roków temu, to aż się łosia na karsi dwychało. I wzmocniało się mi poczucia, że opowieść ma wielką siłę. Dawno ludzie nie znali tak pisaty, czytaty, ale besidom podawali kulturowe wartości. I choć znam, że lemkiwski język dużo pereszał, to od nas zależy, jak dołho wystoić i czy następne pokolenia będą to znaty. Jedna osoba napisała mi, że dałam tym opowieściom drugie życia. Mam nadzieję, że to te kulturowe wartości ponesą cię po świecie i dokoli będą dżerełom znania o lemkowyni. Jak lektorka masz wielką praktykę z czudnym tekstem. Jak to jest czytaty swój? Cyda jak inaczej się ho interpretuje. Oksana Hraban-Lichtańska. Nikoli jem się nie zadumowała, co lechrze czytaty, ale pewno tak budę, że swój tekst. Szak win dla nia bardziej naturalny, bo pyszu tak, jakby się duju. Znałam też dobry swoich bohateriów, jakie masą ludmy, czym się traplat, jakie mają pragnienia, co mają na starunku, kilko chcą wkazaty albo nie. Jak się czyta czużej tekst, warto znać siły i zmist, żeby dobrze zrozumieć rolu i podatę motywacji, a to i tak wse bude nasza interpretacja. Nie znać, cy oddast to, co chciał wysłowy te autor.

Uautorka i lektorka to tot sam człowiek. Zapowiadasz knyżku, dla której słuchowiska budut dopełnieniom, czy budę to tot sam tekst w pisani formie, czy planujesz hoda jak rozwinuty. Mogłabym rozwinuty, bo mam jeszcze duże dumok i nieschisnowanych motywiów, ale lyszam ich na takole. Może budę druga knyżka? Nie znacie. Pisania to bardzo długi proces, poperetynany problemami ze zdrawlą, chcę ho zawerszyty knyżką z tyma samymi tekstami. Jak do komu nie budę dost słuchowysk, albo lublat barże czytaty jak słuchaty, albo budę chciu maty polski perekład, żeby lipsze zrozumity z mist i siawczyty, albo nie jak nie znanym kiuskoho, a chocze poznaty lemkiuski świt, dla nich budę knyżka. A jak kto se lem posłuchat, tyż budu prebars rada. Nikoho nie nahwariam na knyżku, nej każdy ma je to, co potrzebuje. Piszesz, że to jeszcze nie poślednie słowo. Cy cykl bude mał prodążenia, cy dumasz już o daczem inczym. Oksana Hraban-Lichtańska. Joj, ja mam bardzo duży dumok. Nelem na druhu knyżku, ale rozmaite mi się woło i kołotyt. Ja nie nariczu na to, że nie znam, co zrobity, lem chciłabym maty sposobnist to zrobity, bo duże by człowiek chcił, ale nie wszystko się dast. Czasowo, finansowo, fizycznie i tak dalej. Ludem mi pyszut, już ją wszystko peresłuchał, kole następne opowiadania. Joj, żeby się to tak lekko tworyło, jak się słuchat. Trzeba znaty, że to nie było lem napisate, ale musiałam perewesty terenowe badania, czytate etnograficzne knyżki, wydumaty i storyju napisaty ją merytorycznie konsultowaty, dziękuję rodyczom i rodyni, robyty korektu, dziękuję momu premylenomu mużowy, zaterpliwist tisz, poprolaty, nahrywaty, montuwaty, hladate muzyków z hołosamy i dodawaty ich do powitań. Aż jak to teper wymieniam, to nie słaby. Projekt wyszeptany był bardzo długi i wymachał duże trudu, trzeba mi odpoczaty. Ale do pisania na pewno wernu, bo ja pyszu od podstawiłki, wsajem to lubiła. Lem w życiu trzeba było wyberaty kole preznaczyty na to czas. Może net zas wyberu, że sobie siadł i dasz to napyszu. A jak budu znała, że ludzie słuchają, albo czytają, budu mała gutomu wekszu pewnić, że wartat, że roblu to nelem dla się. Opowiadania możesz posłuchać na YouTube i Spotify. Motuskę podajemy w dopisie. Czwartek, 9 lipca 2023 roku. Wystała Laury Dyczko o Bortnym i Łosy. Autor dopisu Natalia Małecka-Nowak. Od 11 lipca 2023 roku w dwóch oddzieleniach Muzeju Dwory Karwacjaniu i Gładyszy w Gorliciach możesz obzerać niezwykłą wystawę Laury Dyczko, haftowania po swojemu, grafika i tylfografika. To historia o pamiaty, dostomennosty i sztuci, która jest dostępna tyż dla osób, które nie wydjad albo słabo wydjad. Wystawa prezentowana jest równocześnie w dwóch miejscach, w Greko-Katolickiej Cerkwi Świętych Kosmy i Damianach Bortnym i w Maziarskiej Zachorodniej Łosy. Już sam wybór miejsc nie jest przypadkowy, wpisuje roboty artystkę w krajowyt i historię regionu, z którym jest mocno związana. Laura Dyczko pochodzi z Gorlic, jest artystką i doktorem krasnych sztuk, od roku w twórczosty podnymać temu kulturnej pamiaty. W prezentowanym projekcie sichat do spadkowiny lemkowiny, peretwaria te wzory hafty w język współczesnej grafiki i tylfografiki, znaczy sztuky, która może być prynymana nelem wzorom, ale też dotykom. Jak podkreśla w katalogu kurator wystawy Włodzimierz Szymański, twórczość Dyczko, cytowania, odnosi się do indywidualnej pamiaty i grupowej dostomennosty tworiaczy nowe, nowatorskie figury pamiaty. Podla Szymańskiego artystka z pełną świadomością pisze i konsekwentnie realizuje opowieść o kulturnej spadkowinie lemkiu. Syłą wystawy jest jej historyczny wymiar anelem. Dyczko proponuje adresatom dwa sposoby doświadczania swojej dostomennosty, przez refleksję i bezpośredni kontakt z materialnym tworem. Wyszywany znak, krestek, czy wypuknęna struktura stają się narzędziem opowiadania o dole z pilnoty, którą naznaczyli tragedii XX stolicia, od łagrów Talerhofi po weselinia i akcji Wisła. Cytuania. Na osobliwą uwagę zasługuje fakt, że Laura Dyczko podniosła się procesu aktualizowania, przywertania lemkiwskiej kultury i tradycji, współcześni obszary pamięty w relacji minułe teperiśnie budycze. Co więcej, to rozszerzenie jest peresunene na wizualne doświadczenia dla osób, które nie wydjad albo słabo wydjad. Ważną strategią w jej robotach jest, że nadaje wartość z miejscowej pamięty przez krestykowy haft, co pozwala na zariadzania konkretnymi formami, kolekcjami, jakie są nowym zapisem upamiętnienia, pisze kurator. Na wystawie możesz wylić maryńczyma cykli panorama, lemko, krestyką i duety. W robotach tradycyjnej haft je pereformlenej w abstrakcyjną strukturę znakiu, która jednoczesno odklikuje się do rodynnej historii, krajowidu niskoobyskidu i współczesnych artystycznych form.
podla Włodzimierza Szymańskiego Lawradyczko, cytowania, w nowatorski sposób odnosić się do zastosowania wodzenia lemkiwskiej kultury dla osób, które nie wiedziat albo wiedziat bardzo słabo. W konsekwencji wystawa ja wyciaczym się wecenę, czy prezentacją sztuki. Jest iż ważnym hołosom w dyskusji o dostępności kultury i sposobach budowania wspólnoty pamięty. Lawradyczko, graficzka, projektantka, zanima się też malarstwem, użytkową i wydawniczą grafiką. Jest absolwentką Akademii Krasnych Sztuk we Wrocławiu. Stopień doktora zdobyła na Warszawskiej Akademii Krasnych Sztuk. Od 2009 roku prezentowała swoje roboty na paroch indywidualnych i parunacecioch grupowych wystawach. Jedna z jej robót prezentowana była na wystawie Formy Prysutności Sztuka Lemkiu Karpackich Rusyniów w Dyrżawnym Etnograficznym Muzeum w Warszawie. Współpracuje z różnymi instytucjami kultury i sztuki. Wysłuchaliście dopisy, jakie publikowane były na portale LMFM protiahom minułego tygodnia. Program zrychtowała Natalia Małecka-Nowak.

Pisania i orania. Kiedym jeszcze orał, niestety mia było być poetą. Kiedym już w ludy poetą, niestety mia na to, bo orił.

miłości. Niedojrzałe grona, wzięte na stół Allaha. Tu perełki wschodu, z morza uciech szczęścia porwała za młodu. Truna, konche wieczności do mrocznego łona. Skryła jej niepamięci i czasu zasłona. Nad nimi turban zimny błyszczy wśród ogrodu, jak buńczuk wojska cieniów i ledwo u spodu zostały dłonią giaure wyryte imiona.

wy, róże edeńskie, uczystości stoku, odkwitnęły dni wasze pod wstydu liściami. Na wieki zatajone niewiernemu oku, teraz grób wasz spojrzenie cudzoziemca plami. Pozwalam mu, darujesz o wielki proroku. On jeden z cudzoziemców oglądał ze łzami.

Dobry wieczór. Witam w piatnicu na słuchowisku. Przed nami 10. czast noweli Petra Polańskiego na pokorenej. Jak dobry pamiętate, nasi heroi mają 10. perstrytyty z Olchą i Faustyną. Jedna szczebecze aż ucha bolat, druga hej bydaku z Hordawa. Na tym sme skinczyli. Posłuchajcie, co dalej. Kotra zwidał nedwychajuczy się zo zahołołka Kirył. Faustyna odnej hejby hołodny witer poduwał, nebars siami wydyt. Czom? Zwidował dale Kirył. Szto to za dama? Szto za dama bez życia? A madam, mama jej chwaryt, że ona była takoj korolewą. De, wczera na praznycznym weczeri. W koho? No, w tym susidztwi. Ta jednako panyczynka, mimo toho nezadowolena z osebę. Czym? Że pobidyła ju druha. A, tu Kirył potiachnął jak magnetyzerom, dołoniu poczęli i prodążał. Zważywszy, szto żena jak miszanyna najczudowiszych, sokrowyszcz skarbił, staje się hejby pryklikujuczą zwizdą w życiu każdego człowieka, że człowiek jak synteza ciłką suchych, choć pompatycznych, aksjomatił stremyt do bleskotliwych, zachoplujuczych stychii. Wszystko to, zważywszy na ostatok, przyznaty trzeba, że dama, kiedy chce byty prawdziwą żeną, powinna strymano projawlaty i wdilaty swoich sokrowyszcz. Znaczyć się, powinna wse, hejby z wysoty, hejby z wydilenoho piedestału odnosyty się do swoich adoratoriów. Tołdy wyklikuje ona w nich pożadania tych sokrowyszcz, poneże to, co je nam bez pereszki dostępne, obyczni neznewoluje, tak jak to, co osichamy po wytużenych stremliniach. Nedokince, jałsia prykuriujuczy cygaro, adwersuwaty ilija. Toto, co ty zowesz osiachninią, po wytużenych stremliniach jelem posrednim odbłyską szczęścia, kotre po zaspokojeniu prachnień w nas się jawlat. I daleko myślisz się, kiedy przedstawiasz swoj prawdywu żenu jak hołodną masku. To statuja, ne żena. Życia i żena to nerozdilny poniatia. Nic w świti niczoho nenaturalniejszoho, jak żena bez pasy i życia. To statuja, chwariu. Ej, ty, roztelepanej, ostaty chtił pry swoim Kirył. Lemtił kosztosące zyszła, ty już, jak wydno, z damamy i nalubował się i napił pereczył się. W czym jem się napił pereczył? Pryznaj się. Do czoho się mi pryznawaty? Czułem oto błaczka. A, nedowiriował jest mi, kiedy chwaryli, że naszoho od wczera preobrazy wszoho sia Artemona znajut po imeny. Zaprawdy, szto win tam robyt tot nasz Artemon? Ony zwernuli oczy gumi. Kirył pićmichnął się po fawniusky, morchnął okom i machnął swoją medwediaczą ruką na znak, że zmenę usznycz, że jem po ucha zatoplenej. Ilija zdwychnął ramenami, rozłożył bezradni ruky i jał się prochodżuwaty po izbi. Chtił jem byty na ich miejscy. Oni tak sle bidni osudzali, że noctwo, a menne staty było na refleksyi. Ja mał w sobie lem horiacz poczucia, lubą i żar. Na ostatok Ilija, złożywszy ruky na grudioch, stał predo mną. Czuję joho drużeski i starunok.
Żal smotryty, zaczął. Jak to człowiek, że tak projato hołosył przy konwersacjach swoje przekonania, jak człowiek, że nemał za gancz pyty szmolys i eks, jak to człowiek chneska pohar pit nosyt hejby laik, hejby da jaki lem narokowany, kotry ne dosłużył się iszczy, żeby dostojni wstupyty do korpusu i nadity joho basamunu. A wszytko prożinku, czom tia tak zajało? Recz, czom jest się tak podał? Aż i dla żinky nehodno się tratyty wszytkoho czaru zamaszystoho życia. Szto takie życia wartat, kiet nezamaszyste ono? Tołdy hejby się i ne żyło. A do toho, zważywszy, prodążał liniwo Kiryl, lubujuczy się w zerkali zaczesaniom. Zważywszy, szto żena niczym inczym lem demonom człowieka, szto wysysac z neho krow jak upyr krowy, należy dżenu, ny męsze, ny bilsze, lem trymaty na prypony, do sliuni, na prypony. Inakże recz, adio i twoim prachniniam i wsiakiej osnowi nadijnoho życia. Zawyduwał jem im takich prekonań, ta ilija mich byty dakus zadowolenej. Dał jem się wtiachnuty w ich pasyju życia. Przyuczyły my się do dam, kotry przy zastawlenym już stoli żdale nas w altani. Był jem toho rana lechki, spokijny. Czułem błażenny balsam, szto chłaskał moju duszu. Ne znam, czy była to bliskist tych dam, pouczona zo swiżyściu toho rana, krasotom hirskoj przyrody i selską idylią, ta był jem bars zadowolony zo sebe. W naszym kruszku panowała niewymuszena weselist. A jednako to te damy, to ta ich besida, wydiła się mi czysto taka jak tot jasny den w horach, kotroho ny witer ne poduje, ny chmarka się ne jawyt. Lem spokij, rozstelenej i sące łachidne promienia szlena horby. Choć nie zachopluwał jem się taką przyrodą, rado jem w niej ostawał. Uż na wstupi wyjawiła mi Olcha, że ona znajut moju rodynu, że tiszat się starą i takoj nową znajemistiu i że znajut już ociłym naszym stranstwowaniu po Karpatach. Od pierwszej chwili zawiązała się moja z Olchą przyjaźń. Z jej jasnymi włosami zdawali się delikatny lycia, żywy syni oczy, maleńki nosyk i tot uśmiech na ustach, kotryj napił wyzywajuczo, napił dobroduszni, kokietliwo zarywat i wnymat. Była jak tot pobliskujuczy do sącia berezowej haj. Temnawu dakus tajemniczu dubrawu przypominała Faustyna. Wela siastry mano, spokini, takoj ne zmieniała raz pryniatych żestił. Smotrył jem na jej profil. Jej kafiura przyczesana z doły do hory zdywała się pompadurowyma kuczeriamy na czeli, a przy tym wybywali się podołhasty, prekrasny lycia i szyja. Osobliwi to ta biła lebedyna szyja, hejby wytoczena. Bilist w karpackich dam to ne to ta wipryjucza blidist modnych, peresyczenych żytiom diu. To bilist, szto bere się z połnoty obichajuczoj krwy i rozkwytajuczoj świżosty. A to dwicznej śnich na połoninach i wesołej karpackiej hołot hejby otiniuwali
i ochoroniowali onu bilist, aż i seret litusznioj spekoty. Na dneska to już wszystko. Dziękuję bardzo serdecznie za uwagę. Na następny odcinek zapraszam w ponedilok na semu wieczór. Dziękuję za uwagę. Czytała Monika Tylawska.

Modlitwa. Rozwojte się, buczka. Wam nie wszystko jedno. Zelenym życiem zaszumte mi i zamiar.

0: czytania to najlepsza zabawa, jaką wydumali sobie ludzie.
1: Czytanie to podorosz, kotra nigda się nie kinczyt, dołcha, ba, wiczna podorosz, w czasie kotroj stajemy się łagniejszy, mylszy i barze człowieczy.
2: To czyta knyżki żyje dwa razy.
3: Radio czytalnia.
4: Chysza bez knyżok jest jak ciło bez duszy.
5: Dumam to czytam, czytam to jem.
6: Knyżki są towarzystwem, które sobie człowiek sam dobiera.
7: Dobry den, serdecznie witamy wszystkich naszych słuchaczy i prosimy na 74. odcinek programu Radio Czytalnia, w którym przybliżamy teksty rosyjskich twórców. Dneska będziemy czytać opowiadania związane z czużyną. Samo słowo czużyna współcześnie odbierane jest z pejoratywnym wozwukom. Asocjuje się z czymś niepoznanym, niebezpiecznym, a nawet wrogim. W porównaniu z horami, z lemkołyną, czużyna wse wypada niekorzystni. Na czużyni, choćby jak dobry było, żyje się ciężko. Tuha za rodną zemlą nie daje o sobie zaboty.

0: Emigracja Lemkił do Kanady i SRSA mała masowy charakter. Mało jest takich rodyn, w których nikto by nie wyemigrował za wielką wodę. Posłuchajmy opowiadania Łania Hunianki o doli emigrantów.
1: Łanio Hunianka w Ameryce. Rozdział pierwszy w Przyjaciela. Przyjechał ja z kraju do Ameryki w samą depresję. Dostawili mnie na depo w New Yorku. Tam małżdaty mnie mi przyjaciel. I żdał mnie. Poznał mnie po hunci, w jakim przyjechał. I już chodził się wywynuty, ta i ja go poznał i chopył za rękę. Poczekaj, to ja! Rad, nerad, muszenej był przyznaty się do mnie. Dobry, że stu, talem trymaj się mene, żebyś się nie stratył. Chwaryt, a sam wse wperet norowyt, żeby wychladało, że my oba czuży sobie ludę. Lem raz pickoczył gumi człowiek w czerwonej szapci i rwa mi torbu, jak u Janiuska o sebe. Jak ryczu, ta nie pomagać nycz. Był mocniejszy od mene i wyder mi torbu, ta i nese uśmichać się do mene. Jak tu swoją torbu od toho Amerykancia nazad dostaty? Wyszli sme na ulicu, a win wse jeszcze nese moją torbu za mną. Ja choć ubraty, a win nie daje. Daj mu kwodra, szepnął mi przyjaciel. Łyniał ja kwodra, dał to mu Amerykanciowy w czerwonej szapci. Daj win doraz szmarł moją torbą do bołota i wydno polecił druhomu do komu wyrwaty torbu. Masz 50 centiów, zwiduje się mi przyjaciel. Mam, reku. Ta pojdemy. Kliknął na żółte auto i przyjechali my do tej części New Yorku, gdzie żyją nasze krajane. Ledwo im woszą na piąty powierch, woszli w apartament. Temno, choć na dworze słoneczko jasno śwityć. Tu pokoi moho przyjaciela. Jeden lem frontowy z wiknamy, a dwa bez. Do ucho ja postojał, pokaliłem się rozozrył. To moja żena Kejda. Ditoczok mamy piatero, powitał mi przyjaciel. Najstarszy boys 10 rokiu. Wszystko by było dobry, ta już dwa roku nie roblu. Bezrobocia teper w Ameryci. Płannoho prezydenta sme wybrali. W Ameryci dobry, jak wyberu dobroho prezydenta. A jak płannoho, ta nit roboty. Ta czemu wyberate płannoho? Ta fraz ho zna, kotry dobry, jak kotry płannej. Ono aż po wyborach się pokaże. Widzisz to tu maszynku? A nasz to ona, to ta maszynka? Zwiduju. Palenku waryt. Kole prydę bezrobocia, to ciła Ameryka krutyć się koło takich maszynok. Sud wielki i mały, koho na jaku staty i na jaku maje plac. To ratunok dla bezrobitnych. To tyż to neroblat, wariat. A to tyż to jeszcze roblat, piut. I tak razem bidu pchajut. Lem w ostatni czas zaczęły już waryty moonshine i to ty sztoroblat. Mórz robyt, a żena waryt. Zaczęły już i kompanii waryty pokryjomu, bo teper prohibicyja. A co to prohibicyja? Zwiduju. To tak, jakby, dajmy na to, w kraju zaprysiachły ciłe seło od palenki. W nas teper zaprysiachły ciłe Ameryku. A ty masz groszy? Przto si jeszcze mam, reku. Ta daj mi, Ja ty kuplu suta, amerykańsku odeżu. Tak, nie możesz wychodzić na ulicu. Piszą kupowaty mi suta, a ja ostał z kejdą. Żena sobie dost. Pit stryżena, pit maluwana. Wszystko by było dobry, chwaryt, ale murza mam dane czocho. Pyje, robyty ne hocze, w karty chrat, za druhy ma chodyt. Ne życia mi z nim, a pokuta. Jakby ne to ta maszynka, to trzeba by było z hołodu pomeraty. Prynesła, nalała. Wypyjte. Czestuje i na mene pozerat. Przyniósł mi przyjaciel amerykańsku odeżu dla mene. Przychodzena z druhoho, desy w susiedztwie dostał. Sud jakby na tebe szyty i pit miru. Teper już możemy na Broadway i ty. Masz groszy? Jeszcze sztosy mam. To podmę na misto. Ta deżbyste iszły, obit budę. Daj le starej centy do buczera. Ja nie mam centiu. Ja mam, gwariu. Wyszła żena do buczera. Poszkriabał się mi przyjaciel po hołowi. Wszystko byłoby w mene dobry. Lem żenu mam niedobru. Ist moje życia, oj ist łaniu, ist. Słarycia, poneverat, za druhyma pozerat. A już teper, odkoli munszajn warymę, to preriżny narit się znorowył, żena już nedbat ny o mene, ny odity. Już tyżden nycz ne waryła, już się mi nycz ne hocze. Podmę, ne możu ja sidyty w tych rumach. Wyszlysme, ny żeny od buczera, ny obidu, nyż dali. Tu, w New Yorku, chwaryt, ne możesz sidyty. Tu musisz chodyty i zdyty, cy treba, cy ne treba. Bo koli bys sidył, to bys zdurił. Tu każdy chodyt, każdy idę, albo letyt za dolarom. Jak masz dolary koło sebe, to daj mi schowaty, bo ty wkradut. Tu mają bardzo dobry niuch. Tak ty wydrut, szto ani nie budesz znał koli i jak. Uż po dolarach. Jak? Uż nie masz? Nit. Pidesz prosto tom ulicą i zajdziesz do parku. Czudesny park. Takoho parku jak Central Park w New Yorku nit na ciłym świcie. Idź prosto. Tam tak hard i hołuby ptaszkowe śpiewają, tkwitia czerwone, pachniacze. Ja z tobą idę nie mogę, bo mam appointment w jednej kompanii. Obiecuję dobrą robotę. Ta goodbye. Ostał ja sam na rohu ulicy koło rusko-polskiej apteki. Smotrył na protylną stronę ulicy, a tam też rusko-polska apteka. Dbają to rusko-polskie zdrowia w New Yorku. Nie dają propadaty bez lekarstwa. Wsiady rusko-polskie apteki i rusko-polskie doktore. Choć tu w Ameryce ci niat jednako rusnakił i polakił, dumam sobie. W New Yorku nelem ludę bichajut, iździat i litajut. Zdaje się, sztociłe misto letyt, wszytko idę, wszytko letyt, w góry, na zemlę i pod zemlą. Napered mene idut, za mną idut, po bokach idut, nad głową idut, pod nohami idut, prosto na człowieka idut. Po was perejde Janysia neobizryt. A tam pohrebnyk stoi pered swoim pohrebowym ofysom na drugiej stronie od rusko-polskiej apteki. Ilem pozerat, koli zudariat się auta albo perejhają takoho. Żde na swój biznes, na pohrebnikowe szczęścia. Smotryt na mene. Widno, ociniuje na oko, jak dołucho ja możu jeszcze żyty. Powilny tot człowiek, dumat. Ne dołucho pożyje w New Yorku. Na pełno popady pit auto. Lemcy maje insurance na wypadok smerty. Tot ma, bo ruky wyrobleny i nepiany. Czytała Monika Tylawska.
0: Na cudzej ziemi najgorsza do zagłuszenia jest tuga.

0: Закінченню «Весеління Схід» Лемко, котрим повелося лишити в горах, були переконані, що найгірше уж минуло і можна буде нормальні, спокійні жити собі в горах. Але зараз прийшов 1947 рік, а з ним ганебна акція «Вісла». Лемків вивезено в незнане, межі чужих люди. Всюдко було там інакше, як на Лемковині. Послухаємо оповідання нашої редакторки Моніки Настки-Тилавської, котра старалася явити собі, що чули переселенці.
1: Моніка Тилавська, чужина. Студін. Притулам голову до обдертого муру знищеної хижи, котра тепер має бути моją хижą. Смуток і пустота б'ють з великих покої. Я сама така маленька в тим велич і бред селі. Вшитко геу чуже, не наше. Незаорана земля жде наших рук, нашого зною і кирви. Але то не моя земля. Вона якеса інча, неулюблена і не така пахняча. Пред моїми очами наша дорога през муки. Jeden za drugim wkazywali się kolejowe mosty, jakich nasze oczy jeszcze nie widzieli. Pociąg pomały jechał do przodu po studenych żeliznych torach. Transport ludy gorszej kategorii dojechał na miejsce. Wielczesny zachód przywitał nas murowanymi, płannymi chyżami. Wieczorem leżał w czużej posteli. Żelizne droty wbijają się w skoru, nie dają spaty. Nie czuty tryskających drow w pecy, który dawał przyjemne tepło. Czuty lem chołot. Prez wygląd wyczuł spyczastu turniu kosteła. Jego ostry kuty smotriat czużo na mene. Nie czuty tam myłoho sercu, gospody pomyłuj, za którym każdy z nas tużyt. Deste, moi bracia, zwiduję się sama sebe. Odpowiedzę nie czuty, bo zme rozszmareny, roztraczeny. Cy da koli się najdeme? Szto nam ostało? Treba molity się do Boha, może prydę da jakiej ratunok. Poklasz to, treba żyty. Beru w ruky chłodną maszynu i icham w pole. To maje byty nasz raj na zemle. Probacz, Boże, ale woliłabym byty w pekli. Idu. Nie trzeba dumaty. Może robota daku zajmę smutne dumki. Nie dam się, bo znam, że naród żyje, pokla żyje nadzieja. Czytała Warwara Duć.
0: Mogłoby się zdawaty, że po dziesiątkach roków, jak minuli od weselinia, kuzmy już oswoili czużynu. Jednak nawet i toty, kotry rodyli się poza prostorą Lemkołyny, czasno hosnują słowo czużyna w odniesieniu do miścia, w którym przyszło im żyty.

płyty i skrynia, deporze, no gorset wyszyty, w kutyku stojat bosy dity.

pamiętam. To ty zachony, gdzie było żyto i len, gdzie rosła pszenica i owes, bandury i konopel, a żinki pidberali skoszeni chlip.

szkoły. Pamiętam, jak na Velikden w płachti paskinesy. Pamiętam, jak iszli na pisze do świato i cerkwy. Pamiętam, gdy prykincy seła stojał Żyda szynk, gdy na jeden tam przez swoje pytia prograł w mośka życia, a inszy na szyfi zawodu był, od bidy w teczy chodził.

pamiętam, dobry jak nastał dla nas koniec świta. Był wtedy ciepły czas, sam poczato glita, jak przyszły i wygnali didy z gir, aby na wse promynuł złoty czas lękił. I chocki żył, de czuża zemla, tam, de i ja, tam lemkowyna.

Колыбелька залата, а у дитятки маво и получше того. Ай, ба!

Magnus Medical, dystrybutor chirurgicznych instrumentów i medycznej aparatury, neobchidnych na każdym operacyjnym bloku. W ofercie Magnus Medical znajdą się narzędzia wyprodukowane podle wszystkich norm Europejskiej Unii. Magnus Medical dostarczy chirurgiczne instrumenty po całej Polsce. Więcej znajdziecie na stronie magnusmedical.pl. Magnus Medical, dystrybutor narzędzi i urządzeń chirurgicznych oraz aparatury medycznej niezbędnej na każdym operacyjnym bloku. Magnus Medical dostarczy sprzęt chirurgiczny z wielu dziedzin medycyny na terenie całej Polski. Więcej informacji na stronie magnusmedical.pl.

muzyka poważna, klasyczna, do posłuchania w każdą niedzielę o godzinie 8 wieczorem. Prosit Paulo Małecki.

jeszcze radny z Zaran. LMFM. Słuchaj, передавай другим. LMFM.

Lem FM 106 i 6 Gorleci 103 i Wisem Polkowyci. Lem FM to twoje radio.

Lem FM 106 i wszystko leci, 103 i 8 polko leci. Lem FM to twoje radio.

Muzyka poważna, klasyczna, do posłuchania w każdą niedzielę o godzinie 8 wieczorem. Prosit Paulo Małecki.

Witam Was, słuchacze, w muzycznej audycji Radia LEM FM. Kraflat się, że ocne systematycznie, to jednak zapraszam Was od czasu do czasu do wysłuchania moho subiektywnego wyboru artystiu, który wnesli bardzo wielki wkład w rozwój tych rodziów muzyki, którymi jak raz one się zajmowali. Dneska zapraszam Was do Ameryk na striczu z artystą, bez którego amerycka muzyka nie byłaby taką, jak jest dneska.

Zaczęły sme od śpiewanki, która pochodzi z filmu, no z westernu, z najbardziej amerykańskiego roda filmowego pod nazwą Butch Cassidy i Sundance Kid. Amerykańskiego reżysera George'a Roya Hilla. Film się wkazał w 1969 roku i jak się pokazało, był jednym z największych uśpichów Hollywoodu w klasie westernu. Zarobił ten film kupetu milionu dolary, a w cześć jednego z heroju tego filma festiwal niezależnego kina nazwano Sundance. Dneska budeme besidowaty jednak o autori muzyki do tego filmu. O autori, który zove się Burt Bacharach.

Bert Bacharach wrodził się 12 maja 1928 roku w sercu Ameryki, to jest w Kansas City, w stanie Missouri. Jest amerykańskim pianistą i kompozytorem, który napisał setki szlagierów dla różnych anglojęzycznych estradowych śpiewaków. Znany jest też z tego, że był jednym z pierwszych kompozytorów, który zakrutył się za swoim interesem i sam był producentem swoich zapisów.

Jego kariera zaczęła się w 50-tych rokach, ale zaczęła się wcale nie od pisania muzyki, a od akompaniowania i roblinia aranżacji znanych wcale nie swoich tworów dla jednej znanej śpiewaczki, która zwała się Marlena Dietrich.

posłuchaliśmy najbardziej znanego szlagieru, który napisał Pete Seeger, bardzo cienny kompozytor i wykonawca. Protest songił w stylu folk, w stylu amerykańskiego folku. Na głowę ktoś śpiewankę powiedz mi, de kwicia jest. No może ciekawostka, inspiracją do napisania tej śpiewanki dla Seegera była lektura powisty Michała Szołochowa pod nagłówką Tychej Don. Agnieszka po niemiecku śpiewała to tu śpiewanku Marlena Dietrich zaaranżowaną przez Berta Bekaraka.

Bert Bacharach w 1957 roku stritył poetu i pismennika Hela Davida, z którym razem założyli spiłku, która właśnie wydała z siebie sotkę szlagieriu, które były bardzo popularne przez wece jak 20 roków, a ich dneska wielu współczesnych. Wykonawcy bierze się na warsztat klasyczny ich kompozycji i wykonuje ich po swojemu.

0: Z orkiestrą Berta Bacharacha śpiewał Elvis Costello.
1: Jednym z pierwszych tworił, który spiłka autorił Bacharach i David. Napisali była śpiewanka Magic Moments. Napisana ona była dla Perry Como, śpiewaka klubowego, który był bardzo popularny wtedy i stanowił konkurencję dla Franka Sinatry.

60. rokach Bacharach i David zaryzykowali i swoje śpiewanko zaczęli pisaty pit persu, soul, gwizdu tego czasu, to jest Dionne Warwick.

Nychto, tak jak Dionne Warwick. Ne śpiewała i ne interpretował śpiewano Gbakaraka. Ona robiła to wse najlepsze. I sam kompozytor wse preferował wykonania tej artystki. A wrodyła się ona w 1940 roku. Może te najty, że jej kariera rozpoczęła się na początku 60-tych roków, a nie jest to do końca prawda. Bo rodziła się ona w New Jersey i kiedy mała 6 roków, jej rodzina zaproponowała, żeby zrobić rodzinną grupę. The Gospelers. No, jak sama nazwa besiduje, zaczęła młodiczka Dionne ze swoją sestrą Didi i ze swoją tetą Sissy Houston, mamą Whitney Houston, nagrywaty śpiewankę z piśni w stylu gospel.

Perad chwilą słuchaliśmy no jednego z jej największych szlagierów, ale to szlagier był aż z 1968 roku, ale jej pierwszym wielkim hitem był tot zaśpiewany w 1963 Walk on by.

1967 roku Bacharach napisał dla niej Cisz bars znaną melodyju, piźniejsze wykonywaną przez inny cisz artystkę I Say a Little Prayer. A dneska posłuchajmy my tej piśni, ale nie w wykonaniu Dion, ale w innym wykonaniu będzie śpiewała Aretha Franklin.

Śpiewankę Bacharaka śpiewała ciż niezwyczajna artystka, która pochodziła z Anglii. No wnesk bars rytko, można jej desy poczuty, a śpiewała fantastycznie. Mała znamenytu barwu holosu. Nazywała się ta artystka Dusty Springfield. Posłuchajcie przynajmniej dwóch śpiewanok Bacharaka, które śpiewa nieodżałowana Dusty Springfield.

dla tych, którzy nie dowierzają, że to ta prezentowana przez mnie muzyka była w swoim czasie bardzo popularna, najzaświadczy to to, że w 1967 roku Bert Bacharach napisał muzyku do podi najbardziej znanego agenta świta, to jest Jamesa Bonda. Na hołowok tego filmu to Casino Royale. O, i w tym to filmie Dusty Springfield ciż prekraśni zaśpiewała jeden z największych hitów Bacharacha, The Look of Love.

tak prekraśni kolysy. Śpiewało się, ale to też śpiewanko Nelem pani śpiewali. Ja teper chciałbym przedstawiti, słuchale smeusz. Per komo? No to teper paru paniu. Ja bym chciał zwrócić wam uwagę na Jose Feliciano, czyż swojego czasu bardzo popularnego śpiewaka. Pochody dwin z Porto Rico. Jest kompozytorem, autorem tekstów i gitarystą. Na żal jest niewidomy.

zanim perejdeme jeszcze do najnilszych wykonań śpiewanok Bacharaka, posłuchajmy jeszcze pań. Jedna z nich to Jackie de Shannon. Druga, pewno velo znana, Barbara Streisand. A trzecia to dobra nasza znajoma Nina Simone.

skince audycji chciałbym zaprezentować jeszcze paru śpiewanok, które nie powstali oryginalni dla tych wykonawców, które ich budą wykonywać. Zaprezentując się, Pidriat. No może, zacznijmy od Elvisa Costello, muża Diane Krall, kotroho twórczyst i jasy bardzo wysoko ciniu. Elvis Costello zaśpiewat śpiewankę Bakaraka, a pak adaptacji barże, cymeńsze, nazwijmy ich jazzowo.

Trzeba jeszcze przypomnuty, że Bert Bacharach rodził się w rodzinie, która maje żydowskie korzenie. I w 1997 roku wydana była płatnia pod nagłówką wielkie żydowskie muzyki grają i śpiewają śpiewankę Bacharach. No to jeszcze za dwie śpiewankę z tej bardzo kontrowersyjnej płatni.

Dneska ja się z wami już praszczam. Zapraszam za tydzień o tej samej godzinie. Bohdan Gambel.

Demko Lemko. Jaki ty? Pełno jest Polak? Ni. A może Rusnak? Ni. To Ukrainiec? Ni. Ja Demko Lemko.

oczy, pozerajucoj w oczy lem. Prytul żenia waniczków,

kawałku. I szłabym do tebe, i szłabym do tebe, zjala woda lałku. Lawoczka tonenka, woda studenenka, a ja molodenka. Od nas sa zlomity, od nas sa zlomity.

Pisania i orania. Kiedym jeszcze orał, niestety mia było być poetą. Kiedym już w ludy poetą, niestety mia na to, bo